0: mieli plan kadencja.
1: A my jedziemy tutaj do domu, że mu zaspera.
2: O no, poszukać co?
0: A mieli plan kadencja.
1: No.
2: Postukam, co?
3: Co ty widzisz? Ja wiem, parka, co? Postukam, mój żyjemy.